0: Łódź, Dzielma Turbawska.
1: Dzielma Sydziom, bądź Dzielma
0: Frózg,
1: Sam,
0: Cinnamon.
1: Dzisiaj, man.